Dzień albo dobry wieczór, w zależności kiedy się słyszymy. Witam serdecznie, kolejne polskie granie i kolejny raz polska muzyka. Polscy wykonawcy, ale czasem nie po polsku. Dziś gwarantuję, wszystko będzie po polsku. Nie będzie ani jednego małego wtrącenia w innym w ogóle języku. A prawie mogło być, bo kontynuuję to, co zacząłem w zeszłym tygodniu. Płyta ostatnia Maćka Balcara. Tak w ogóle w zeszłym tygodniu mieliśmy kolejny program, trzeci już w tym roku z cyklu Mono w Stereo. I to było o Maćku Balcarze, jednym z wokalistów Dżemu. I nie zmieściło się po prostu wszystko w ostatniej audycji, dlatego ostatnią płytę prezentuję dzisiaj. A wiecie co, może nawet i lepiej, bo wtedy prezentowałem tylko po dwa kawałki z każdej płyty, a dzisiaj mam dla was trzy. I to właśnie plus to był ten kawałek tytułowy właściwie, tak, tytułowy szóstego albumu Maćka Balcara. Pod tym samym tytułem. Także nie będziemy przeciągać, bo program w końcu jest muzyczny, prawda? Więc gramy dalej z tej samej płyty. Człowiek jam niewdzięczny. Maciek Balcar.

człowiek, ja mnie wdzięczny. No i to był właśnie Maciek Balcar. A tak w ogóle to muszę wam parę formułek powiedzieć, bo trzeba. I także pierwsza z nich to jest polskie granie w Radio Szumu. Druga formułka 99,8 MHz. To nasza częstotliwość wokół Aberdeen. Radiowa oczywiście. No i nasza stronka internetowa www.szmu.org.uk, gdzie szmu pisane jest SHMU. No i tu już zasięg jest ogólnoświatowy, także słuchajcie nas wszędzie. Wiem, że w Polsce już parę osób mnie słucha, także pozdrawiam Polskę. Wiem, że w Kornwalii też mnie słuchają, też pozdrawiam Kornwalię. No i czekam na następne sygnały, gdzie trafia mój sygnał. Dobra, tak jak wspomniałem, trzy kawałki z ostatniej płyty Maćka Balcara i trzeci kawałek to Ego.

No i tak, właściwie tak moglibyśmy zakończyć dyskografię Maćka Balcara, no ale, no właśnie jest to ale, dzięki któremu zrobiłem poprzedni program w zeszłym tygodniu i to, co jest dzisiaj, bo to ale to jest właśnie kolejna płyta Maćka Balcara, która ukaże się, mam nadzieję, bardzo szybko już. Ta płyta będzie miała tytuł Single i no właśnie, tam będą single, tam będą piosenki, a i uwaga, to nie będzie kompozycja, kompilacja jakichś tam singli, które kiedyś coś tam nagrał, nie. To będą piosenki po prostu, nowe kompozycje. I tak, no właśnie, lepiej żebyście posłuchali. Drugi singiel promujący tą płytę, która oczywiście jeszcze się nie ukazała, to piosenka A Może Tak. Posłuchajcie.

A może tak. Wiecie co? Fajna piosenka. A z tą piosenką to mi się przypomniał taki dowcip, nie? Uczelnia. Studentka zdaje egzamin z politologii i profesor egzaminujący pytają, no, proszę mi coś powiedzieć o

0: odwrócił się, podszedł do okna, popatrzył i mówi: a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? No tak to właśnie czasem jest. Mam dla was jeszcze jedną płytę, znaczy jeszcze jedną piosenkę Maćka Balcara, ale o tym, o niej za chwileczkę.
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.
0: No, tak jak słyszeliście, polskie granie w Radio Szmu, 99,8 MHz. Tak, to możecie nas w Aberlin w okolicy posłuchać. Tak, no właśnie, jeszcze jeden teledysk. Tak, dokładnie teledysk. A zapomniałem wam powiedzieć jeszcze, że w tym poprzednim kawałku, a może tak, jeżeli chodzi o teledysk, który oczywiście możecie znaleźć na YouTubie, bo tam jest przypięty już, to wystąpiła córka Maćka Balcara, Noemi Balcar. W roli głównej oczywiście. A Za daleko, to jest następny kawałek, to jest pierwszy singiel promujący tą płytę. Także posłuchajcie, jak to brzmi.

Tak, za daleko. No i dobra, i wystarczy Maćka Balcara. Ale uwaga, będzie dzisiaj za drzemiście, czyli będzie dużo drzemu. Nie chodzi mi ten do jedzenia, bo idąc za ciosem przygotowałem wam piosenki następnego wokalisty Dżemu. Też grał z Dżemem, śpiewał właściwie z Dżemem, krócej niż Maciek Balcar i był pomiędzy Ryśkiem i Maczkiem. Mowa oczywiście o Jacku Dewódzkim. Jacek Dewódzki, co o nim można powiedzieć? No ogólnie to świetny też piosenkarz, świetny głos. No może jeżeli chodzi o Dżem, to tak troszeczkę moim zdaniem był przyćmiony.

napisany przez Ryśka i przez Maćka, ale to słuchajcie, grupa jak grupa, z nią tylko najlepsi śpiewali i śpiewają. No. Dobra, więc posłuchajmy sobie, jak śpiewa właśnie Jacek Dewucki z Arkadiuszem Neciem. Przygotowałem dla was cztery kawałki z płyty Duch Puszczy, a to jest właściwie bardzo, bardzo świeża muzyka, jeżeli chodzi o tych dwóch artystów. No i dobra, Moja Legenda, i to jest pierwszy kawałek.

0: koniec. Do domu, siódma już jest.
1: No właśnie, siódma godzina. O, myśmy o siódmej zaczęli. No dobra. Jeżeli chodzi o Jacka Dewódzkiego, to ogólnie nagrał 4 płyty solowe swoje. Był to Jacek Dewódzki i Przyjaciele, Rewolucja, Rewolucja 2 i Bida z nędzą. Także współpracował z wieloma zespołami, między innymi z Gangiem Olsena, z Wawelami, Siódma Trąba, Martyna Jakubowicz, Bratanki i tak dalej, i tak dalej. No, niektórych to, powiem wam szczerze, nie znam, bo ta Siódma Trąba, to nawet nie wiem, co to jest. Muszę sobie to sprawdzić. Dobra, a my wracamy do muzyki bardzo szybko, tak żeby po prostu zmieściło się dzisiaj wszystko. Stacja Końcowa to jest następny kawałek właśnie Jacka Dewódzkiego i Arkadiusza

Tak, to była stacja końcowa. No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe podsumowanie chyba życia, nie? A ogólnie, jeżeli chodzi o Jacka Dowódzkiego, to w ogóle bardzo aktywnie działał, bo organizował i prowadził studenckie warsztaty muzyczne PKS w Krakowie i Młode Wilki w Warszawie, festiwal Songs of Songs, także te trzy warsztaty i te festiwale. No, no całkiem. Brał także udział w wielu innych przedsięwzięciach muzycznych, między innymi Dzień Kotana, Przystanek Woodstock, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Inwazja Mocy, Pomarańczowa Rewolucja, a jeżeli chodzi o festiwale, to Festiwal Tyski w Węgorzewie, w Opolu, w Sopocie, Rok Autostrada i uwaga, też nagrał soundtrack do filmu Jacka Bromskiego, To ja złodziej. Ja kiedyś ten film oglądałem, tak średnio go kojarzę, ale powiem wam, że wrócę do filmu i to nie chodzi o właśnie treść filmu, tylko posłuchać sobie właśnie tej muzyki z tego filmu. Dobra, my jeszcze jeden kawałek mamy z tej samej płyty. Płyta to Duch Puszczy, Dowódzki i Niedź, a kawałek to Artystyczna 13.

0: No tak, on wolności czuje smak. Dobra, dodam wam tylko szybciutko przed dżinglem, że obecnie Jacek Dewucki, tak, jest liderem krakowskiej grupy Rewolucja i czasem występuje też w składzie grupy Jacek i Placek.
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: No a teraz, bomba. Wręcz rzeczywiście bomba. Ostatni lider zespołu Jam, tylko że tym razem, no właśnie, stało się to, na co czekałem i to bardzo długo czekałem, na kolejną płytę Jamu. Ta płyta ukazała się 27 lutego tego roku i jest to pierwsza studyjna płyta z Sebastianem Riedlem w roli lidera zespołu. No tak trzeba nazwać wokalistę. W każdym razie album to sobie poprzedni. Album to sobie potrzebni. A w ogóle to jest pierwszy po 16 latach album studyjny grupy Jam. Posłuchajcie, jak brzmi syn legendy Jamu.

No i wiecie co, to jest właśnie album z cyklu Muszę go mieć. No i będę go miał, bo rewelacja. Powiem wam, że nie wiem kto, jeżeli chodzi o rodzinę oczywiście, lepiej śpiewał. Czy śpiewał Rysiek, czy śpiewa Sebastian. Rewelacyjni są obaj. Teraz szybciutko dwa kawałki pod rząd, bo ja swoim nędznym wokalem nie będę zakłócał po prostu tej muzyki. Przed chwilą było mimo wszystko, a za chwilę idzie lepsze, a zaraz potem Amulet.

0: No i właśnie tak brzmi ostatni wokalista grupy Dżem. No co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć wam już tylko do usłyszenia za tydzień. Co będzie za tydzień? Jeszcze nie wiem. No ale mam nadzieję, że zrobię wam znowu niespodziankę. Do usłyszenia. Było to Polskie Granie. Ja jestem Piotr. I będziemy się słyszeć za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

dzień albo dobry wieczór, w zależności kiedy się słyszymy. Witam serdecznie. Kolejne polskie granie i kolejny raz polska muzyka. Polscy wykonawcy, ale czasem nie po polsku. Dziś gwarantuję, wszystko będzie po polsku. Nie będzie ani jednego małego wtrącenia w innym w ogóle języku. A prawie mogło być. Mogło być, bo kontynuuję to, co zacząłem w zeszłym tygodniu. Płyta ostatnia Maćka Balcara. Tak w ogóle w zeszłym tygodniu mieliśmy kolejny program, trzeci już w tym roku z cyklu Mona w stereo. I to było o Maćku Balcarze, jednym z wokalistów Dżemu. I nie zmieściło się. Nie zmieściło się po prostu wszystko w ostatniej audycji. Dlatego ostatnią płytę prezentuję dzisiaj. A wiecie co, może nawet i lepiej, bo wtedy prezentowałem tylko po dwa kawałki z każdej płyty, a dzisiaj mam dla was trzy. I to właśnie plus to był ten kawałek tytułowy właściwie, tak, tytułowy szóstego albumu Maćka Balcara. Pod tym samym tytułem. Także nie będziemy przeciągać, bo program w końcu jest muzyczny, prawda? Więc gramy dalej z tej samej płyty. Człowiek jam niewdzięczny. Maciek Balcar.

Człowiek jam niewdzięczny. No i to był właśnie Maciek Balcar. A tak w ogóle to muszę wam parę formułek powiedzieć, bo trzeba. I także pierwsza z nich to jest polskie granie w Radio Szumu. Druga formułka 99,8 MHz. To nasza częstotliwość wokół Aberdeen. Radiowa oczywiście. No i nasza stronka internetowa www.szmu.org.uk, gdzie szmu pisane jest SHMU. No i tu już zasięg jest ogólnoświatowy, także słuchajcie nas wszędzie. Wiem, że w Polsce już parę osób mnie słucha, także pozdrawiam Polskę. Wiem, że w Kornwalii też mnie słuchają, też pozdrawiam Kornwalię. No i czekam na następne sygnały, gdzie trafia mój sygnał. Dobra, tak jak wspomniałem, trzy kawałki z ostatniej płyty Maćka Balcara i trzeci kawałek to Ego.

No i tak, właściwie tak moglibyśmy zakończyć dyskografię Maćka Balcara, no ale, no właśnie jest to ale, dzięki któremu zrobiłem poprzedni program w zeszłym tygodniu i to, co jest dzisiaj, bo to ale to jest właśnie kolejna płyta Maćka Balcara, która ukaże się, mam nadzieję, bardzo szybko już. Ta płyta będzie miała tytuł Single i no właśnie, tam będą single, tam będą piosenki, a i uwaga, to nie będzie kompozycja, kompilacja jakichś tam singli, które kiedyś coś tam nagrał, nie. To będą piosenki po prostu, nowe kompozycje. I tak, no właśnie, lepiej żebyście posłuchali. Drugi singiel promujący tą płytę, która oczywiście jeszcze się nie ukazała, to piosenka A Może Tak. Posłuchajcie.

0: A może tak. Wiecie co? Fajna piosenka. A z tą piosenką to mi się przypomniał taki dowcip, nie? Uczelnia. Studentka zdaje egzamin z politologii i profesor egzaminujący pytają: no, proszę mi coś powiedzieć o sytuacji politycznej na świecie. Studentka milczy. A profesor w pewnym momencie się pyta: wie pani coś na ten temat? Ona taka zakłopotana: no nie wiem nic. No to proszę mi coś powiedzieć o sytuacji politycznej w Europie. Ta znowu milczy. Wie pani coś na ten temat? No nic nie wiem. No to proszę mi chociaż powiedzieć coś o sytuacji politycznej w Polsce. Wie pani coś na ten temat? Nic nie wiem. A skąd pani właściwie jest? Z Bieszczad. Profesor w tym momencie odwrócił się, podszedł do okna, popatrzył i mówi: a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? No tak to właśnie czasem jest. Mam dla was jeszcze jedną płytę, znaczy jeszcze jedną piosenkę Maćka Balcara, ale o tym, o niej za chwileczkę.
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.
0: No, tak jak słyszeliście, polskie granie w Radio Szmu. 99,8 MHz. Tak, to możecie nas w Aberlin w okolicy posłuchać. No właśnie, jeszcze jeden teledysk. Tak, dokładnie teledysk. A zapomniałem wam powiedzieć jeszcze, że w tym poprzednim kawałku, a może tak, jeżeli chodzi o teledysk, który oczywiście możecie znaleźć na YouTubie, bo tam jest przypięty już, to wystąpiła córka Maćka Balcara, Noemi Balcar, w roli głównej oczywiście. A Za daleko, to jest następny kawałek, to jest pierwszy singiel promujący tą płytę. Także posłuchajcie, jak to brzmi.

Tak, za daleko. No i dobra, i wystarczy Maćka Balcara. Ale uwaga, będzie dzisiaj za drzemiście, czyli będzie dużo drzemu. Nie chodzi mi ten do jedzenia, bo idąc za ciosem przygotowałem wam piosenki następnego wokalisty dżemu. Też grał z dżemem, śpiewał właściwie z dżemem, krócej niż Maciek Balcar i był pomiędzy Ryśkiem i Maczkiem. Mowa oczywiście o Jacku Dewódzkim. Jacek Dewódzki, co nie można powiedzieć, no ogólnie to świetny też piosenkarz, świetny głos. No może jeżeli chodzi o dżem, to tak troszeczkę moim zdaniem był przyćmiony przez Ryśka i przez Maćka, ale to słuchajcie, grupa jak grupa, z nią tylko najlepsi śpiewali i śpiewają. No. Dobra, więc posłuchajmy sobie, jak śpiewa właśnie Jacek Dewódzki z Arkadiuszem Neciem. Przygotowałem dla was cztery kawałki z płyty Duch Puszczy, a to jest właściwie bardzo, bardzo świeża muzyka, jeżeli chodzi o tych dwóch artystów. No i dobra, moja legenda i to jest pierwszy kawałek.

0: Do domu, siódma już jest.
1: No właśnie, siódma godzina. O, myśmy o siódmej zaczęli. No dobra. Jeżeli chodzi o Jacka Dawuckiego, to ogólnie nagrał 4 płyty solowe swoje. Był to Jacek Dawucki i Przyjaciele, Rewolucja, Rewolucja 2 i Bida z nędzą. Także współpracował z wieloma zespołami, między innymi z Gangiem Olsena, z Wawelami, Siódma Trąba, Martyna Jakubowicz, Bratanki i tak dalej, i tak dalej. No, niektórych to, powiem wam szczerze, nie znam, bo ta Siódma Trąba, to nawet nie wiem, co to jest. Muszę sobie to sprawdzić. Dobra, a my wracamy do muzyki bardzo szybko, tak żeby po prostu zmieściło się dzisiaj wszystko. Stacja Końcowa to jest następny kawałek właśnie Jacka Dawuckiego i Arkadiusza.

Tak, to była stacja końcowa. No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe podsumowanie chyba życia, nie? A ogólnie, jeżeli chodzi o Jacka Dowódzkiego, to w ogóle bardzo aktywnie działał, bo organizował i prowadził studenckie warsztaty muzyczne PKS w Krakowie i Młode Wilki w Warszawie, festiwal Songs of Songs, także te trzy warsztaty i te festiwale. No, całkiem. Brał także udział w wielu innych przedsięwzięciach muzycznych, między innymi Dzień Kotana, Przystanek Woodstock, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Inwazja Mocy, Pomarańczowa Rewolucja, a jeżeli chodzi o festiwale, to Festiwal Tyski w Węgorzewie, w Opolu, w Sopocie, Rok Autostrada i uwaga, też nagrał soundtrack do filmu Jacka Bromskiego, To ja złodziej. Ja kiedyś ten film oglądałem, tak średnio go kojarzę, ale powiem wam, że wrócę do filmu i to nie chodzi o właśnie treść filmu, tylko posłuchać sobie właśnie tej muzyki z tego filmu. Dobra, my jeszcze jeden kawałek mamy z tej samej płyty. Płyta to Duch Puszczy, Dowódzki i Niedź, a kawałek to Artystyczna 13.

0: No tak, on wolności czuje smak. Dobra, dodam wam tylko szybciutko przed dżinglem, że obecnie Jacek Dewucki, tak, jest liderem krakowskiej grupy Rewolucja i czasem występuje też w składzie grupy Jacek i Placek.
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: Na teraz, bomba. Wręcz rzeczywiście bomba. Ostatni lider zespołu Jam, tylko że tym razem, no właśnie, stało się to, na co czekałem i to bardzo długo czekałem, na kolejną płytę Jamu. Ta płyta ukazała się 27 lutego tego roku i jest to pierwsza studyjna płyta z Sebastianem Riedlem w roli lidera zespołu. No tak trzeba nazwać wokalistę. W każdym bądź razie album to sobie poprzedni. Album to sobie potrzebni. A w ogóle to jest pierwszy po 16 latach album studyjny grupy Jam. Posłuchajcie, jak brzmi syn legendy Jamu.

No i wiecie co, to jest właśnie album z cyklu Muszę go mieć. No i będę go miał, bo rewelacja, powiem wam, że nie wiem kto, jeżeli chodzi o rodzinę oczywiście, lepiej śpiewał, czy śpiewał Rysiek, czy śpiewa Sebastian. Rewelacyjni są obaj. Teraz szybciutko dwa kawałki pod rząd, bo ja swoim nędznym wokalem nie będę zakłócał po prostu tej muzyki. Przed chwilą było mimo wszystko, a za chwilę idzie lepsze, a zaraz potem Amulet.

0: No i właśnie tak brzmi ostatni wokalista grupy Dżem. No co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć wam już tylko do usłyszenia za tydzień. Co będzie za tydzień? Jeszcze nie wiem. No ale mam nadzieję, że zrobię wam znowu niespodziankę. Do usłyszenia. Było to Polskie Granie. Ja jestem Piotr. I będziemy się słyszeć za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.